Etsɔ bladagbe la, bladagbe hadɔwɔlɔ katã kekem la, pastɔ kple bladagbe hadɔwɔlɔ woava gbaga ɖe atsɔ hena ne bladagbe subɔsubɔ le gatɔ mi tsi wui atɔ tututu. Yɔɖagbe la nye agbegbɔgbɔ kple nyanui kaka ƒe nusɔsrɔ̃ ƒe yeye na mi le míaƒe nutome hamewo me wotrɔ ga de eye yɔɖagbe etɔ̃lia le wotri sia wotri mia mi ɖo zãme nusẽ yi ke míatɔ gbɔgbɔmetɔ la ŋutɔ ekplɔ na mí gblɔ mawu nya na mí le xixia me katã. Míakpe mía xɔlɔ̃ aƒe likawo kple amenyenyewo ava le mlimeɖagbe si ne gbɔnɔ dzinɔa ƒe ŋkeke blavea gbe la míme dze ava takpekpe le gbagaɖa o ɖo elabena kplɔnɔlɔ katã keke be tutu ɖo ƒe takpekpe la ye dzi le mlimeɖagbe dzinɔa ƒe ŋkeke blavea. Xɔsetɔ katã keke be gbogbɔwɔ yeye aye dzi le míaƒe nutome hame xoxowo me le ŋdi kanye gasi ɖeke. Míaƒe ɔsɔfo katã keke hadɔwɔlɔ kple hameviwo míakpe pastɔwo kple hadɔwɔla bubuwo tso hame bubuwo me va takpekpe sia me sɔhewo be tutu ɖo ava le ŋkeke velia le dzinɔa ƒe ŋkeke blavevɔ ɖekea gbe le gawui eve tututu ne hatsotso evelia si woawɔ be subɔsubɔ le nutome hameawo me eye na hatsotso gbãtɔ la si ava haho subɔsubɔ le afi ya gbemagbea woawo tɔ la va me le wotrɔ ga atɔ pɛpɛpɛ míadze agbagba míawɔ ɖe wo dzi. GCK le eƒe dzinu adea me la, dzinu adea ƒe GCK la ele gɔme dzem tso yɔra ekuɖagbe dzinɔa ƒe ŋkeke blavevɔ ne va se ɖe blavevɔ ade ela ye dzi le Abuja tanya kristo ƒe nukunu ŋusẽ dɔwɔwɔwo katã keke dzinɔa ƒe ŋkeke blavevɔ asike va se ɖe xɔsetɔwo katã be ta kpe le Abuja la yi hena ne ŋukɔkɔ hena subɔsubɔ kɔkɔ dzinɔa ƒe ŋkeke blavevɔ atɔ kple blavevɔ ade le ƒe dzinɔa adea me. Ŋusẽdodo sɔheviwo na mlimli ɖa dzinɔa ƒe ŋkeke blavevɔ adre tanya fiaɖoƒe ƒe agbe le xixe gbegblẽ sia me. Dziske la dzoa yi ɖe gboko le dzinɔa ƒe ŋkeke blatɔ va se ɖe evelia gbe le dzinɔa adrea me kɔku tso ŋeŋe to kristo dzi xɔsetɔ katã be tutu ɖo xɔxɔ xɔsetɔ katã be takpe tanya yi ke nye bena ka ŋutɔtrɔ hena subɔsubɔ dɔ viɖe toe dzinɔa ƒe ŋkeke gbã kple dzinɔa ƒe ŋkeke velia le dzinu adrea me ayi ɖe gboko megbe adze gɔme kple ŋutsi kɔkɔe blɔɖi to kristo dzi ŋkekea dzinɔa adrea ƒe ŋkekea me tɔ va se ɖe adelia dzi le dzinu adrea me ela va me le otukpo xɔsetɔ katã be tutu ɖo hehe xɔxɔ la va me le dzinɔa ŋkeke ame tɔ kpakudo ŋkeke adea gbe le dzinɔa ma adrea me tanya wɔwɔ yeye le kristo ƒe nɔnɔtame hena ŋusẽdɔwo wɔwɔ eye ŋusẽdodo sɔheviwo akplɔe ɖo le tanya si ke ne nye ŋu siwo gbe ŋeŋe la ŋeŋe dzinɔa ƒe ŋkeke nia gbe le dzinɔa adrea ƒe ŋkeke nia gbe ŋkeke sia si wo ɖe gbe pɛn na mi la míabe kplɔlɔ woadze agbagba woawɔ teƒe si woawɔ takpekpe anɔ gbeƒãɖeɖe na ye dzi ŋdi ɣlidodo gbeƒãɖeɖe vovovowo woadze gɔme nenye be mi mekpɔ dze woagɔme haɖeke o akpe na mi loo bena mawu na yra mi. Míatso atsitrɔ fifia le si ke míatsi míaƒe subɔsubɔ hadzidzi la hadzidzi blatɔ̃vɔ adrelia hadzidzi blatɔ̃vɔ adrelia ne mekpɔ ʋua la kristo míaƒe ɖela ko le atsitsɔganu
Eku de nu vɔ la ta, exe yi ƒe nu vɔ fiawo. Ame siwo katã xɔe la, eye ma vɔ o. Ato ŋuti ava yi. Nu vɔ la nyina kutɔ kekeake la, Kristo aɖi. Abe ale si wòdo nugbe ne, yeayi nenema wòawɔ. O nu vɔ la se ya ma ƒe gbe, xɔ yi ƒe nyadzi se. Eke ma ato nu ava yi. Ʋɔnudɔdrɔ̃ gbana. Míawo katã míanɔ afi ma. Ame siwo si ke negbe kple ame siwo trɔ nu vɔ la wɔ kaba na xɔ Yesu de me. Eke ma Mawu la ato nu ava yi. Dɔmɔtɔtrɔ kple nublanuikpɔkpɔ ke ni sia. Ŋusẽ le Yesu si. Yesu nye nyateƒe. Ame siwo katã xɔe se la woakpɔ ɖeɖe tso tɔtrɔ me. Ela tonu ava yi.

Mawu ɖo ʋɔnudɔdrɔ̃ ɖe si la va ne wowua ɖe ame ma trɔ dzime wo dzi kple ame siwo le aglã dzem ɖe Yehowa ƒe se la nu. Yehowa la he to ne nu vɔ̃wo la ma trɔ dzime wo. Yehowa la he to na xexea me ƒe ahanolawo, xexea me ƒe dzosalawo, xexea me ƒe nu vɔ̃wɔlawo. Ʋɔnudɔdrɔ̃ gbɔnɔ se va Kristo gbɔ, se va tsitso ga la nu. Ŋkeke aɖe le gbɔnɔ si ke woaklã ame dzɔdzɔe kple ame madzɔmadzɔwo dome, woaklã xɔsetɔ kple dzimaxɔsetɔ dome. Nu kate ma sia va kawri kavare gba na wo dede nono la kpɔ be to ehe sia va ne ame ma buta mo, ame ma de nugble wo, ame siwo mebua nu kpɔna, mebua tame tso mawo ƒe nyanu o, wonye nugble madelawo tso mawo ƒe nyanu. Egba to ehe lia va wo dzi eye le agbe ma vɔ me la, woaklã ɖa tso Yehowa gbɔ. Nu kate ma trɔ dzime, nu kate ma le lakpɔ ʋɔnudrɔ̃ keke me o. Egba la me nuveve gali no wo egba trɔ dzime eye na gbe gbɔ. Xɔsetɔ dzro wo agbe me kpɔ, dzro wo dzime kpɔ, dzro wo ƒome me kpɔ, dzro wo aƒea me kpɔ, dzro wo nuwɔna kple wo agbe nu me kpɔ. Ɖe le le agbe dzɔdzɔe nɔma, ɖe le nɔ agbe yi ke ne gbɔ nu vɔ̃ dzia. Nugbedodo, nublanui kpɔkpɔ ƒe nugbedodo la eli ne ame maɖifɔwo. Nɔ dzɔdzɔe, tsɔ ɖokuiwo na aƒetɔ eye aƒetɔ ƒe yayrawo la va wò agbe dzi. Ne be le dzra ɖokuiwo ɖo le alẽvi la ƒe ʋua ƒe ameta kpɔmea, mawo he vovototo aɖe va wò kple nu vɔ̃wo la dome ɖe ewo kple ame kɔkɔe si netsɔ ɖokui na blibo la dome na nu vɔ̃wo la la, enye ʋɔnudɔdrɔ̃ dziŋɔ sia va wo dzi. Vɔ egba la tema si to dzimetɔtrɔ me eye la wu ʋua le xɔse me. Yesu Kristo ƒe ʋu si wòkɔ ɖe anyi la, toɖoɖo mawo ƒe nya la aɖe wo ɖa atso mawo ƒe dzikunu eye ba kplɔ wo ava ƒomedodo nyuie me kple mawo. Mawo ela dzro agbalẽ me akpɔ le ŋkeke mamlɛtoa dzi be wò nukɔ le agbegbalẽa me mahã. Egbe la, mawo ƒe nublanui kpɔkpɔ la gali egbe va fifie, va aƒetɔ la gbɔ, va le dzimetɔtrɔ me, va aƒetɔ gbɔ la ɖe afɔɖeɖe nyuietɔ, va na kpɔ ɖeɖe, va egbe, va na nɔ agbe. Xɔsetɔ dzro wò agbe me kpɔe, ɖe wò agbe la ɖe ele mawo nu dzema, ɖe le zɔzɔm le emɔ bui si akplɔ amea yi ɖe agbe ma vɔ me dzia, alo le le de nu vɔ̃ dzi eye le le mɔ tram. Míado gbe ɖe Fofo, mi da akpe nɔ le fiani sia ɖe nya si le gblɔ ne mi la nu to wo dɔ la dzi. Menya tsimatɔe, akpe na wo Fofo na sinukpɔkpɔ be miaɖo to wo gbe. Mi do gbe ɖa wo ame nuveve ne sɔgbɔ na mia dometɔ ɖe sia ɖe be mianɔ agbe abe ale si ne dzi ene le Yesu ƒe nukɔ me. Amawo vavã siwo le miaƒe agbe me kpe ɖe mia ŋti, miada wo ɖe agbadɔ ya te le Yesu ƒe nukɔ me. Ame nuveve miado Yesu Kristo, miazɔ le dzɔdzɔenyenye me, le kɔkɔenyenye me, le miaƒe agbe me ŋkeke mlɔewo me le Yesu ƒe nukɔ me. Nu vɔ̃wo la si ne se wo gbe ze me, mi do gbe ɖa na wo dzimetɔtrɔ ƒe dzi, na wo edzi bena woatsɔ ɖokui na wo, na wo asinukpɔkpɔ be woasi ava karvari he na woƒe agbexɔxɔ le Yesu ƒe nukɔ me. Minya be agbexɔxɔ mele yɔdome lo si mi le agbe ye. Yehowa mawo na wo asinukpɔkpɔ be woatrɔ dzime blibo le Yesu ƒe nukɔ me. Akpenɔ ɖe miatɔ si le zã ne mi zã ya me, mido gbe ɖa me nuveve geɖe, nusẽ geɖe, amesisi geɖe, nutete geɖe, nutegã geɖe, nyaɖeɖefia geɖe, ne ya ma le Yesu ƒe nukɔ me. Esi miadzo le teƒe si, aƒetɔ kplɔ mi yi aƒeme dedie le Yesu ƒe nukɔ me. Akpenɔ Fofo be le ɖo to mi le Yesu triakɔ la ƒe nukɔ me, mido gbe ɖa lee.